Kam ma to doviedla moja bystrina? Odrazu zmizla pod zemou. Je tu mlkvo.